akuna chimwana lechi zvinotela kupara mutatsama muzvitira apere ilava zvalero akuilanzelela ntiro wayona kuti vekela kutsongwa nikamale leyi kutira kule ntirweni muzvizvira mutatsamiseka kwatsi uhanya ungayiveli mungana wokungana ipere ungafamba uzangarisa vamwanyana ipere ungatirisi kutsona lata ipere.